Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

dobry, witam wszystkich w dzisiejszym 32. kameleonie. To już nasz trzeci kameleon na wygnaniu, na kwarantannie. I mam dla was dzisiaj set piosenek, który wraca do tej mojej starej konwencji, czyli znowu mamy temat, mamy słowo klucz i budujemy playlistę dzisiejszą dookoła tego. A dzisiejszym słowem kluczem i naszym tematem są ubrania. Będziemy się starać muzycznie ubrać, chociaż muszę przyznać, że zdecydowanie więcej piosenek o rozbieraniu udało mi się znaleźć, ale no cóż, postaramy się zachować balans i będzie trochę tego, trochę tego. I szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, jak je dzisiaj ułożyć po kolei, bo naprawdę jest bardzo zróżnicowanie i jest bardzo różnie, także mam nadzieję, że każdy znajdzie i usłyszy coś dla siebie i będzie zadowolony. Może uda mi się zadowolić dzisiaj wszystkich. Mamy polskie, zagraniczne, mamy naprawdę mieszankę gatunków, zespołów i wszystkiego, co możliwe dzisiaj. Ale jeden podział, wydaje mi się, który tak zawsze staram się zachować, uda mi się dzisiaj zachować. I to jest podział na energetyczny początek i trochę bardziej smętny koniec. Także zaczniemy od czegoś bardziej wesołego, bardziej tanecznego i może takiego bardziej właśnie żywego, póki jeszcze jest młoda godzina, bo jutro poniedziałek do pracy. No, chociaż większość z was pewnie siedzi w domu albo więc nie idzie do pracy i śpi do 12. Nie, żebym wiedziała, jak to jest. Także koniec mojego gadania. Zaczynamy muzykę i zaczynamy od Tuxedo, czyli zespołu, bo oczywiście tutaj nie tylko tytuły piosenek będą ubraniowe, ale również parę zespołów. I zaczynamy od zespołu Tuxedo, który pojawiał się i w mojej audycji, pojawiał się w Radiu SAR, również, nie tylko u mnie, piosenka Get the Money z gościnnym udziałem CeeLo Green.

przenosimy się do lat 60. XX wieku i przed nami bardzo girl power piosenka, jak na tamte czasy, bo wydaje mi się, że nie było mody na takie utwory, aż takiej przynajmniej jak jest teraz i nie było ich w takiej ilości, jaka pojawia się teraz. Mówię o piosence These Boots Are Made For Walking, śpiewanej przez Nancy Sinatra i tutaj wszystkie powiązania, które pojawiły się w waszych głowach są jak najbardziej słuszne. Jest to córka Franka Sinatry i myślę, że można, trzeba przyznać, że równie utalentowana jak tatuś. I posłuchajmy, bo nie wiem, czy wiecie albo zanotowaliście, ja tę piosenkę usłyszałam w jakiejś reklamie i z tej reklamy dotarłam do źródła, co to jest za utwór, bo wcześniej naprawdę nie znałam go i nie znałam również Nancy Sinatry.

Zostajemy jeszcze przez chwilę w tanecznych klimatach i posłuchamy sobie artysty, który jest uznawany za jednego z lepszych tańczących i śpiewających artystów, wokalistów, piosenkarzy dzisiejszych czasów. Mowa o Justinie Timberlake'u, którego ja za młodu, o ile mogę tak powiedzieć, no, w gimnazjum i za czasów, kiedy ja sama parałam się trochę tańcem, byłam wielką fanką, jak i wszystkie inne moje koleżanki, bo jak tu nie kochać Justina Timberlake'a. I piosenka pod tytułem Suit and Tie, czyli mamy kolejny elegancki ubiór na dziś, garnitur i krawat.

Czas teraz na trochę polskiej muzyki i przed nami piosenka, która nie sądziłam, że pojawi się ponownie, bo już była w mojej audycji kiedyś i to nawet bardzo dobrze pamiętam, przy jakiej okazji. Przy okazji Technikaliów, ponieważ zespół, który chciałabym teraz Państwu zaprezentować, grał właśnie na Technikaliach w zeszłym roku, także mniej więcej rok temu ta piosenka grała w Kameleonie i no nie spodziewałam się, że pojawi się znowu, ale no cóż, jak ubrania, to ubrania. A to jest rzecz, w której prawdopodobnie wszyscy właśnie teraz siedzimy, albo większość z nas, zdecydowanie większość z nas. Przed wami Big Cyc, Dress.

Moim marzeniem było stworzyć te audycje tak, żeby zacząć od tych szybszych, bardziej energetycznych kawałków i tak pięknie, gradientowo przejść do tych spokojnych, powolnych i bardziej delikatnych. Ale jest ciężko, naprawdę dzisiaj jest ciężko i mam nadzieję, że nie wprawiam was w jakieś rozchwianie emocjonalne jeszcze bardziej niż robi to cała obecna sytuacja. W każdym razie teraz przed nami piosenka, która jest o części ubioru, której nie powinniśmy teraz nosić, bo powinniśmy siedzieć w domu po prostu. I będzie to piosenka o ściąganiu płaszcza. Tak jak mówiłam, no nie dało się uniknąć piosenek o rozbieraniu w audycji o ubieraniu. Niestety. Przed nami Daria Zawiało w Malinowych Ruśniak.

Byliśmy już dzisiaj w Stanach, byliśmy w Polsce, do Polski jeszcze wrócimy. Przed nami Wielka Brytania, a właściwie Arctic Monkeys i utwór Knee Socks, czyli podkolanówki. Szukałam jakiejś piosenki o skarpetach i muszę przyznać, że bardzo kusiło mnie, żeby puścić Skiety Klapki, ale powstrzymałam się, bo wiem, że to nie jest odpowiedni utwór na radiową antenę i to w ogóle nie jest odpowiedni utwór. Kto wie, ten wie, kto nie wie, może lepiej niech tak zostanie, bo to jest bardzo dziwna piosenka. Oczywiście nie pozdrawiam osób, które wcisnęły mi ją do głowy i sprawiły, że przez tydzień chodziłam i śpiewałam pod nosem refren. Jakże wspaniały. Ale skończmy temat skiet i klapek. Przejdźmy do utworu. Utwór z albumu AM, wydanego w 2013 roku. I muszę przyznać, że chyba dla osób w naszym wieku to jest najbardziej znana płyta Arctic Monkeys, ponieważ wyszła przynajmniej dla mnie wtedy, kiedy ja zaczynałam ich słuchać. I to charakterystyczne logo z okładki pojawiało się naprawdę wszędzie i w bardzo wielu miejscach, co nie jest w ogóle dziwne, bo płyta jest naprawdę świetna. Jeśli nie słuchaliście jej całej, to nie wierzę, że to możliwe. No, idźcie jej posłuchać, bo jest naprawdę super. Uważam, że ten czas kwarantanny i siedzenia w domu też jest właśnie super okazją, żeby ponadrabiać jakieś muzyczne zaległości. Przynajmniej ja tak sobie tłumaczę to, że siedzę i słucham muzyki zamiast pisać projekty.

Mam nadzieję, że zorientowaliście się, że tym akcentem powoli zwalniamy i przechodzimy do tej spokojniejszej części audycji. I chciałabym tę wolniejszą zacząć od czegoś, co od albumu, który już też pojawiał się tutaj, bo bardzo go lubię i bardzo serdecznie go polecam, a właściwie są to, zdaje się, dwa albumy. Mówię tutaj o wydawnictwie Albo Inaczej i piosenka, którą chcę teraz puścić, pochodzi z albumu Albo Inaczej 2, ale album Albo Inaczej 1 też jest naprawdę warty polecenia. I będzie to utwór Czerwona Sukienka, w oryginale nagrany i właściwie zarapowany albo wydeklamowany, bo nie jest to taki typowy rap przez Fisza, czyli Bartosza Waglewskiego, a tutaj jest to wersja, jest to cover, ponieważ cała ta płyta to są covery, to są przearanżowane różne starsze takie, powiedzmy, kanonowe polskie piosenki w zupełnie nowych aranżacjach z różnymi artystami gościnnie i naprawdę ta wersja, dopiero przy refrenie zorientowałam się, że to jest to. Może to przez Justynę Święc, która nagrała ten cover, której głos uwielbiam i po prostu zasłuchałam. Nie zwróciłam uwagi. A może po prostu przez to, że jest to naprawdę ciekawa odsłona tego utworu. Justyna Święc, Czerwona Sukienka.

Był już dres dzisiaj, ale nie mogło zabraknąć też drugiego kompletu ubrań, który myślę, że aktualnie zyskuje coraz większą popularność i jest jednym z najbardziej popularnych zestawów ubraniowych wszystkich, którzy siedzą na kwarantannie domowej, a właściwie chodzi o piżamę. I to jest drugi zespół, który nazwą jest dzisiaj ubraniowy, a nie tytułem piosenki, a mianowicie Pijama Porno. I przed nami utwór Nikt tak pięknie nie mówił.

Teraz przed nami utwór, który jest o części ubrania w przeciwieństwie do piżamy, do której nawiązanie było wcześniej. Zupełnie czymś, czego teraz nie chce nam się wkładać i czego nie nosimy. I to też jest piosenka trochę o rozbieraniu prawdopodobnie. Tak lekko w przenośni. Posłuchamy sobie Lany Del Rey. Jest to artystka, której ja nie słucham jakoś tak bardzo dużo i bardzo namiętnie, ale wiem, że wiele osób naprawdę ją lubi i naprawdę ją uwielbia. Ja mam parę piosenek, które naprawdę mi się podobają i które mi pasują i to jest jedna z nich właśnie. I przyznam, że miałam okazję, miałam propozycję pójścia na koncert Lany, ale jakoś nie wyobrażam sobie słuchania jej na takim dużym stadionie i w takim tłumie ludzi. Dla mnie to jest muzyka, której trzeba słuchać w jakimś pubie, w jakimś klubie, w jakiejś piwnicy, że to wtedy ma swój klimat. I nie wiem, nie byłam w końcu na koncercie, więc nie wiem, jak to wyglądało i nie wiem, czy... Nie wiem, może wy byliście, może jesteście w stanie mi powiedzieć albo mnie przekonać, czy warto, ale dla wszystkich tych, którzy Lanę lubią i słuchają, Blue Jeans.

Przed nami kolejny utwór, który zupełnie przypadkiem tak wyszło, że nawiązuje do technikaliów, juwenaliów i całego tego okresu. Jest to artystka, która, na której koncercie miałam okazję być i wiele innych osób, być może część z osób słuchających miała okazję być, ponieważ wystąpiła ona właśnie na juwenaliach gdańskich. Mówię tutaj o Ellie Ayer, którą ja bardzo lubiłam i słuchałam zawsze i po tym koncercie jakoś tak wróciłam do niej, bo muszę przyznać, że miałyśmy przerwę. I to będzie zdecydowanie piosenka o nierozbieraniu się. We don't have to take our clothes off. Taki jest tytuł. A jest to cover, właściwie przerobiona wersja utworu Jeremiah Stewart z 1985 roku, która jest bardziej energetyczna, bardziej taneczna i taka bardziej dyskotekowa, a wersja Ellie jest zdecydowanie wolniejsza, spokojniejsza i chyba bardziej romantyczna.

przed nami ostatni utwór w dzisiejszej audycji i nie byłabym sobą, gdybym nie znalazła czegoś od Florence and the Machine, co by przypasowało do dzisiejszego tematu. Piosenka właściwie stara, ale z drugiej strony nowa. Utwór pod tytułem My Best Dress, który ukazał się na płycie Lungs. Jest to pierwsza płyta Florence, ale nie ma go na pierwszej wersji płyty. Ukazał się dopiero na płycie wydanej z okazji dziesięciolecia albumu Lungs. I zostało tam dodanych również kilka innych utworów, które rzekomo artystka napisała w tym okresie, ale nie chciała ich wtedy umieszczać na płycie, ale po tych 10 latach jednak zdecydowała się nimi z nami podzielić, z czego bardzo się cieszymy i dziękujemy. Ja też również dziękuję Wam za dzisiaj. Mam nadzieję, że każdy znalazł odrobinkę muzyki dla siebie i mam nadzieję, że słyszymy się o 17:30 w niedzielę w przyszłym tygodniu. Przypominam jeszcze, że rekrutacja do naszego radia nadal trwa. Możecie wejść na naszego Facebooka, znaleźć wydarzenie i dołączyć do nas. Do usłyszenia, być może do zobaczenia z częścią z Was. Cześć!

should I, my friend?

0: wódce. Gdy już dobrze dniało, wracałem ramię w ramię z pańskiego parkanu ścianą. Zwierzaliśmy się sobie, ja chlipałem trochę, że mi się nie układa, że słabo tańczę i tak w ogóle. Wiedziałem, że na Rajskiej masz pan posesję, masz pan sad. Zobaczyłem jabłoń i reglamentowany jej kwiat. Wtedy do ucha zaczął pieprzyć ktoś, kogo pan nigdy nie lubiłeś.
1: Jakby co, to się wyprzesz, powiesz, że pod

0: wódce, gdy już doprzedniało, wracałem ramię w ramię z pańskiego parkanu ścianą. Zwierzaliśmy się sobie, ja chlipałem trochę, że mi się nie układa, że słabo tańczę i tak w ogóle. Wiedziałem, że na Rajskiej masz pan posesję, masz pan sad. Zobaczyłem jabłoń i reglamentowany jej kwiat. Wtedy ducha zaczął pieprzyć ktoś, kogo pan nigdy nie lubiłeś.
1: Jasny, co on

0: Moi drodzy, nadszedł
1: moi drodzy
0: ten
1: też.
0: Czas. Nadeszła godzina 20:15 w poniedziałek.
1: Nadeszła godzina 20:19.
0: A to niechybny znak tego, iż my zmącimy wasze ego.
1: No, ale ładnie. Moi drodzy, tak ładnie będzie się układać przez najbliższe niecałe 2 godziny, ponieważ ładnie wkroczyliśmy w eter. My, szczury eteru.
0: My, szczury eteru, czyli po mojej lewej stronie, a po swojej środkowej stronie Mateusz Kraszewski.
1: A po mojej prawej stronie z nozdrzami przygiętymi do zieleni mikrofonu Paweł Piechowicz. Serdecznie was witamy w audycji.
0: Dzisiaj w audycji wiele zacnych wynurzeń naszych, jak również naszych równoległych osobowości, jak również wielu gości, których przyciągnęliśmy do studia siłą bądź perswazją, bądź też naszym autorytetem.
1: Tak, te jęki ich będą słyszalne gdzieś za naszymi plecami. Gdzie są nasze plecy, będziecie musieli sobie to w tej dźwiękowej przestrzeni wyobrazić. Pozostawiamy to już waszym oczom wyobraźniowym.
0: Tak.
1: Ponadto w audycji 342 przepisy kulinarne na listopadowe popołudnia.
0: Jak zrobić coś z liści, które spadną wam prosto do buzi, kiedy otwarci patrzycie na wszechświat.
1: Jak ubrać się do drugiego śniadania, żeby nie przeszkadzało to waszym ciotkom i wujkom.
0: Jak zaizolować swój strych mchem, który wyrośnie wam pod pachami.
1: Oraz jak wygrać mecz z Mołdawią. Te informacje będziemy wam tutaj sukcesywnie przekazywać. Prosimy o przygotowanie sobie czegoś do pisania. Dziękuję, czas się skończył, możecie notować. 3... 14, 21, 813 pi pierwiastków z ego oraz tak zwany szczur mechaniczny, którego musicie sobie teraz szybko narysować.
0: Jeżeli wszyscy już przebrnęli przez pierwszy etap, to myślę, że chwila przerwy i wytchnienia dobrze zarobi.
1: Gdzie tam chwila przerwy? Teraz drugi etap, moi drodzy. Drugi etap.

0: Tak, moi drodzy, wyciągnijmy noże i wyjdźmy na miasto.
1: Tak, to był wstęp do dzisiejszych przepisów kulinarnych.
0: Oczywiście kulinaria, czyli jesienne wysypy nowych gatunków ryb. I do tego się nam przydadzą bardzo ostre noże do obróbki tychże ryb celem przygotowania z nich potraw.
1: Tak, oczywiście ryb, możecie ich szukać zarówno w Potoku Oliwskim i tutaj wykryto ostatnio nowy gatunek, oliwski pstrąg ma 30 metrów długości, jest bardzo podłużny, pozwijany, ma kilka węzłów na swoim ciele, ciężko jest go znaleźć, w zasadzie jeszcze nigdy nie widziano żadnego przedstawiciela tego gatunku, ale wiadomo, że taki istnieje.
0: Tak, bo profesor Uniwersytetu Gdańskiego,
1: tak,
0: profesor w stanie spoczynku, tak, wyśnił.
1: Tak, profesor spoczywa w pokoju, ma tam swój taki mały pokoik na odpowiednim piętrze w gmachu uniwersytetu.
2: Tego profesora też jeszcze nikt nie widział.
0: Ale figuruje na liście płac.
1: Ponieważ ten pokój jest zamknięty, nikt nie wie, kto posiada do niego klucz. Prawdopodobnie jedyną osobą mającą dostęp do tego pokoju jest ów pstrąg oliwski. Natomiast jako, że jego nie znaleziono, wszystko jest owiane mgiełką tajemnicy. To jest ta mgiełka, która się unosi nad oliwskimi lasami. Jeżeli wespniecie się na pchołek, to możecie zobaczyć ten charakterystyczny opar układający się w imię i nazwisko sami nie wiemy kogo. Jeżeli ktokolwiek zobaczy to imię i nazwisko, natychmiast rzuca się zwierzę na pachołku. To już jest stos ciał.
2: Ale nie ginie, ponieważ łapie go ten nasz legendarny profesor.
1: Dobrze. Pstrąg oczywiście.
2: Ten profesor Pstrąg.
1: Tu. Teraz wszyscy słuchacze oczywiście rzucili się, znaczy biegną czym prędzej na pachołek, wspinają się na wieżę i skaczą i tak koło się zamyka.
0: Tak, tak, ale zostańcie z nami, drodzy słuchacze, ponieważ co jeszcze w Potoku Oliwskim? Znaleziono oczywiście chleb oliwski, oponę oliwską, kalosz oliwski, sędziego oliwskiego oraz oleum, olej oliwski.
1: Tak, hala Oliwia z Oliwiek, moi drodzy.
0: Z pierwszego tłoczenia się tam ludzi.
1: Tak, moi drodzy, kto kiedykolwiek zawitał w hali Oliwii, tudzież w jej otoczeniu, czy to na jakieś targi, czy to na lodowisku.
0: Czy to może w związku z wydarzeniem typu walka gołoty z samym sobą.
1: Oczywiście, to jest nowa walka gołoty z samym sobą. Po czym jak przegrał już ze wszystkimi na świecie, teraz zamierza przegrać ze sobą, to jest taki do Księgi Rekordów Guinnessa wpisać się zamierza. No, jeszcze nie za bardzo wiadomo, którego siebie wybierze Andrzej Gołota do tej walki.
0: No, najpierw trzeba u niego wywołać rozszczepienie jaźni.
1: No, myślę, że to nie będzie takie trudne.
0: Schizofrenię trzeba u niego zaszczepić.
1: No, po tylu walkach, po tylu ciosach w głowę, myślę, że zaburzenia psychiczne, jakie prezentuje ów osobnik, są na tyle zaawansowane, że...
0: Że to już tylko należy postawić tą kropkę nad i.
1: Tak. Kropkę nad i.
0: Nad i. No, tak. Cóż jeszcze, moi drodzy? No te ryby tutaj nam się zaczęły przewijać, więc dokończmy ten temat.
1: No tak, oczywiście z Potoku Oliwskiego prosta, zakręcona droga do Zatoki Gdańskiej. Tam, moi drodzy, również z różnych chemikaliów, z tego, co wydalamy poprzez rury kanalizacyjne do naszego kochanego Morza Bałtyckiego, wcześniej w tym zbiorniku, czyli Zatoce Gdańskiej, różne biologiczne ciekawe reakcje się odbywają, no i tak kilka gatunków ryb tam już powstało. Na przykład...
0: Człeptawnia.
1: Człeptawnia, oczywiście, człeptawnia. Z czego to pochodzi? Otóż molo sopockie, jak również molo w Brzeźnie, człapiący po nim ludzie wywołują drgania wody, tafli Zatoki Bałtyckiej, co ja mówię, Zatoki Gdańskiej, takie, że one z mułu osiadającego na dnie formują kształty dosyć dziwaczne. One kształty raz na milion razy, bo tyle właśnie przechodni właśnie pojawiło się na obu molach. O, zniknęli. Z samego mułu kształt ryby się wydobywa. Ta ryba oczywiście za sprawą różnych oliw z pierwszego tłoczenia, o których już mówiliśmy, dostaje życie i zaczyna się poruszać i jest odnotowywana przez badaczy chelskich.
0: Tak. inne gatunki, to na przykład obok ryby piły pojawiła się
1: ryba jadła
0: oraz ryba śrubokręt, ryba kielnia, ryba tarczówka, najnowsze odkrycie.
1: Tak, oczywiście ryba tokarka, to jest najbardziej skomplikowany gatunek. On przewyższa według niektórych teorii homo sapiens intelektualnie oraz pod względem zdolności manualnych.
0: Ponieważ jest to obrabiarka numeryczna, czyli ma w sobie dość zaawansowany procesor. Tak. No i ta ryba już pod wodami naszej, a dokładnie w wodach, pod taflą naszej zatoki już opracowuje nowe plany swojego własnego mola, które to wytoczy jako pianę z ust swoich morską. No i przeciwstawi swój projekt naszemu ludzkiemu projektowi i to będzie czas sprawdzianu dla całej ludności Gdańska, ile tak naprawdę my i nasza myśl techniczna i wielkie idee założyciela Sopotu, hrabiego Hafnera, są warte w zestawieniu, w konfrontacji z nowymi gatunkami ryb z Zatoki Gdańskiej.
1: Oczywiście, moi drodzy. Natomiast jest już pewien projekt, który ludzkość zamierza tutaj również w porozumieniu z innym gatunkiem, czyli po prostu z tytułowym molem. To ma być taka obopólna korzyść. Ma to być stale odnawialne molo z materiału. Jeszcze niedokładnie wiadomo, jaki to, czy to będzie bawełna, czy to będzie len. Natomiast z takiej tkaniny to molo ma zostać... Molo ma zostać uszyte. Mole, które będą jako ci ochroniarze fruwać sobie nad tym tworem technicznym, będą przygryzać korodujące fragmenty tego, a no, człowiek w zamian za to będzie dostarczał kolejnych porcji materiałów.
0: I będzie molo żywym tworem, które żywym będzie tworem. Ewoluowało i nigdy, kiedy będziecie na nie wchodzić, nie będziecie mogli odnaleźć tych kształtów, jakie pamiętaliście z ostatniej wizyty. Co sprawi, że nowe molo będzie performansem artystycznym.
1: Tak, mówimy tutaj o tworach technicznych, natomiast kolejny projekt sopockiego mola to jest tak zwany potwór techniczny i to jest już twór absolutnie w 100% biologiczny. Tutaj specjaliści genetycy Uniwersytetu Gdańskiego już pracują.
0: Stacja na Helu.
1: Tak, oczywiście z zamieszkującymi tą stację fokami również. No co tu dużo mówić. Wielki stwór, który będzie przystosowany do goszczenia turystów na swoim grzbiecie.
0: I to nie byle jaki, bo na przykład Helmut Kohl już wypróbował jako naczelny turysta.
1: Tak, karmił stwora kapustą.
0: Tak.
1: Oczywiście.
0: Stwór zdołał unieść tego zacnego przedstawiciela naszych zachodnich sąsiadów. No a jeżeli jego zdołał unieść, no to już wielu poniesie.
1: No jeszcze moi następną drodzy... próbą będzie polski rząd. No to będzie, myślę, ta próba ostatnia, ponieważ no wiadomo, w siłę rośnie. Dlatego czekamy na tą próbę i może już wkrótce będziemy sobie chodzić po czym żywym. Czyż to jest nie ekscytujące?
0: Tak, ale myślę, że bardziej ekscytującą rzeczą jest, to mi się przypomniało właśnie, jak wspomniałeś o fokarium na Helu. Oczywiście te foki, które tam egzystują wraz z morświnami, no, emancypują się coraz bardziej. Jedna z fok złożyła podanie o posadę rektora Uniwersytetu Gdańskiego. To niedawno było. Wysłała po prostu, stwierdziła, że drogą taką będzie to najszybsze i wysłała list w butelce. On teraz przemierza wody Zatoki Gdańskiej, jest coraz bliżej. Niedługo wpłynie w górę Potoku Oliwskiego, kiedy będzie na odpowiedniej wysokości, wyłowi go rektor. No i okaże się, jak ustosunkuje się do tej inicjatywy.
1: Wszystko ma się oczywiście na pewnej oliwskiej drobnej uliczce Cejnowy odbyć. Tak, co tutaj dużo mówić? No wiele, wiele naturalnych sekretów kryje nasze miasto.
0: Sekretów.
1: Tak, krety również będą atakować, ale to dopiero na wiosnę. Aktualnie hibernują w coraz

szczytem. Szczytem.

0: Moi drodzy, dostaliśmy po naszej ostatniej audycji ubiegłotygodniowej wiele głosów, iż była bardzo polityczna. No, taki był
1: polityczna była bardzo.
0: Zamysł, opowiadanie tutaj o osobnikach typu George Bush, czy też ksiądz dobrze wszystkim znany, tutaj lokalny taki. No tak, no oczywiście, może troszeczkę poszliśmy za bardzo w te rejony, a dzisiaj dla przeciwwagi chcemy zrobić audycję już nie polityczną, a właśnie społeczną.
1: Kulinarną.
0: Społeczną. No, kulinaria to też aspekt społeczny życia. No dobrze, moi drodzy, wiele społecznych inicjatyw ma miejsce dookoła. Nie można ich nie zauważyć. No, jedną z takich inicjatyw, szczególnie teraz objawiających się, kiedy przychodzą jesienne chłody, jest rozwiązanie

0: Nie problemu bezdomnych. Oczywiście problem bezdomnych powraca każdej jesieni ze zdwojoną siłą. Wiele pomysłów było, jak ten problem rozwiązać. Jeden z najnowszych i jeden z najbardziej naturalnych jest taki, żeby bezdomni odlatywali na zimę do ciepłych krajów.
1: Tak, moi drodzy, takiego bezdomnego no, można na najróżniejsze sposoby przygotować do takiego lotu. Oczywiście najpierw trzeba wybrać odpowiedni kierunek. No i tutaj...
0: No i odpowiednią tanią linię lotniczą.
1: Natomiast no, oczywiście, że no, nie stać za bardzo polskiego rządu, ani polskiego społeczeństwa na taki luksus, dlatego no, bezdomni w tym powietrzu będą musieli poradzić sobie sami. Natomiast no, możemy ich zaopatrzyć oczywiście w odpowiednią czapkę pilotkę, odpowiednie gogle no i...
0: I odpowiednią prędkość.
1: Kosmiczną, tak. To zależy, gdzie chcemy takiego bezdomnego wysłać. Jeżeli chcemy problem rozwiązać tym, to oczywiście do tak zwanych ciepłych krajów. No i tutaj jest wiele ofert z kontynentu afrykańskiego. Natomiast jeżeli chcemy problem rozwiązać trwale, to oczywiście wspomnianą pierwszą prędkość kosmiczną i w tym momencie władze innej planety już będą się zajmować tymi bezdomnymi. Mamy taki podpisany, na zasadzie taki niepisany kontrakt zresztą wszechświata. Wszystko, co mu damy, on przyjmie.
0: Tak, póki co to ta umowa działa bardzo dobrze. Zobaczymy, jak problem bezdomnych na to wpłynie. Miejmy nadzieję, że w dalszym ciągu wszechświat będzie bardzo pokornie przyjmował wszystko, co mu zaoferujemy. Zobaczymy, jak my się zachowamy, kiedy wszechświat zacznie nam się odpłacać, przynosząc nam dość nieznane kreacje, twory przyrody nieożywionej bądź ożywionej, które stąpią któregoś pięknego dnia na naszą malutką, zacną planetę.
1: No oczywiście, myślę, że będzie to korzystne dla wszelkiej maści naukowców. Myślę, że również spowoduje to nakręcenie kilkudziesięciu nowych filmów przez kanał Discovery.
0: Nakręcenie koniunktury.
1: Oraz nakręcenie koniunktury na tak zwanych antybezdomnych, czyli owych przybyszów. No oni oczywiście zdominują media. Jak zwykle, co jest oczywiście celem dzisiejszej audycji, odwiodą nas od polityki, natomiast będziemy oglądać ich potylikę, czyli i tu taki sekret, oczywiście moi drodzy, cała reszta wszechświata mówi potylicą. I co wy na to?
0: Co wy na to? To my jesteśmy ci inni, ci dziwni. Jak zachowamy się wobec tak wielu mówiących do nas potylicą? Czy nie będziemy czuli się głupio?
1: Jeżeli będą stali do nas tyłem, mówiąc?
0: Mówiąc wprost? Tak. No tutaj jakby wszystko może się wydarzyć jeszcze na tym polu, natomiast bardzo niewiele może się już zdarzyć na polu, na Żuławach.
1: No mów dalej, proszę.
0: Tak, na polu na Żuławach wylądowało już wszystko, co mogło wylądować. Nie ma już tam miejsca na kolejne twory, na kolejne znaki w zbożu. Całe zboże zostało przygniecione. To wszystko, co wszechświat chciał powiedzieć, tam zostało zakumulowane. Jest to kompletnie nieczytelne. Jedynie ten rolnik, do którego pole należy, dziwi się bardzo, że paznokcie mu rosną tak szybko, w tempie 3 cm na minutę.
1: Ale to jest oczywiście przewidziane. No cóż, ten rolnik te paznokcie regularnie obcina, gromadzi je w wielkich zbiornikach na paznokcie, które również przysłano mu z kosmosu. To oczywiście
0: i buduje górę, która ma być hałdą większą od tej słynnej hałdy fosfogipsów na Żuławach.
1: Tak, tak, ale oczywiście on te szczątki paznokciów zalewa łzami swoimi, które i siódmymi potami, tylko siódmymi oczywiście, czeka na codziennie, odczekuje pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste i te siódme wieczorne poty dopiero gromadzi do tych słoików, ma takie specjalne gromadzidełka do potu.
0: Gromadzidełko. Nowy wynalazek technologów z Politechniki Gdańskiej.
1: Nie, gromadzidełka kosmiczne ma.
0: No ale to tak, to współpraca kosmosu i Politechniki Gdańskiej, pierwszy wspólny projekt gromadzidełko. Moi drodzy, na Wydziale Gromadzidełek i Sworznic Scalonych został ten projekt opracowany. Wszyscy, którzy pracowali przy tym projekcie, zginęli bądź zostali wessani przez pierwsze wyprodukowane egzemplarze próbne.
1: Tak, moi drodzy, gromadzidełka, no oczywiście mogą służyć do potu, do wszystkich wydzielin ludzkich, ale nie tylko, mogą także gromadzidełka również służyć, to są takie gromadzidła w zasadzie, makro gromadzidełka, które można postawić na placu zebrań ludowych i tam zgromadzić całe społeczeństwo.
0: Oddawać im cześć.
1: Tak.
0: Tak. Oczywiście są już wersje kieszonkowe, wersje z małą lodóweczką, wersje z zainstalowaną grą Tetris, żeby się nie nudzić w poczekalni.
1: Oczywiście, no najróżniejsze technologie.
0: Miejmy nadzieję, że tym produktem Politechnika Gdańska podbije rynki.
1: W końcu.
0: W końcu, tak. I spłynie wielki strumień pieniędzy na nasze gdańskie uczelnie.
1: A co za tym idzie?
0: Wdrożeniowe.
1: A co za tym idzie również na radio SAR.
0: Koła
1: moi
0: się
1: drodzy,
0: zamyka.
1: Ja chciałbym jednak wrócić do tematu. Otóż stanęło na tym, że rolnik, którego imienia dla dobra jego i jego rodziny oraz wszystkich sąsiadów nie będę podawał. Natomiast no, ten rolnik gromadzi w gromadzidełkach swoje wydzieliny, potem zalewa nimi te paznokciowe ścinki, no i po trzech latach fermentacji otwiera taki słoiczek specjalny.
0: I cóż tam znajduje?
1: No, cóż tam znajduje? Znajduje tam świetną pożywną substancję i to jest właśnie pierwsza potrawa, jaką wam za chwilę zaprezentujemy, w jaki sposób można ją jeść. Natomiast myślę, że zanim to się stanie...
0: Tak, przedstawimy wam tą samą potrawę, ale jakby przełożoną na język dźwięków.
1: Tak, moi drodzy, to właśnie słychać, jak otwiera się owe słoiczki.

0: Tak, moi drodzy, no to, co przed chwilą usłyszeliście, spożywa się w następujący sposób. Z tego płynu, w którym zawieszone są owe paznokcie, robi się taka, no nie do końca przejrzysta galaretka. Myślę, że po pewnych transformacjach społecznych ten kolor i konsystencja będzie akceptowany powszechnie i stanie się przyjemny dla człowieka. Na razie no jednak eksperymentalne próby pokazania tego jakiemukolwiek człowiekowi kończyły się ciężkim stanem ogólnym i wylądowaniem delikwenta na intensywnej terapii.
1: Na Akademii Medycznej.
0: Na intensywnej terapii psychiatrycznej oczywiście. Moi drodzy, natomiast już za kilka lat będziemy to wszyscy spożywać w porze jesiennej, będziemy to spożywać z bitą śmietaną, będziemy to spożywać z bitą pianą z ust, ponieważ będziemy już tak niezadowoleni ze swoich społecznych dokonań, że, że tylko będziemy no, w taki sposób potrafili się jakoś tam satysfakcjonować.
1: Tak, i swoją złość i frustrację wydzielać na świat, wydalać i oczyszczać swój umysł. No nie jest to zbyt przyjemna perspektywa, ale znacznie przyjemniejsze perspektywy jakby czyhają na nas, czyhają, jeżeli skorzystamy z innych przykładów naszych na potrawy. Jak wiadomo, tutaj tworzenie kulinarnych nowych zdarzeń jest jednym z hobby naszego narodu.
0: Wszyscy, jednym z hobbitów naszego narodu.
1: I wszyscy namiętnie oglądają niedzielne programy kulinarne w telewizji polskiej, nie wiedząc tak naprawdę, iż Robert Makłowicz to tak naprawdę jest szara eminencja polskiego rządu na uchodźstwie. No dobrze, tu już wkraczamy w obszary polityki.
0: Tu się włączył nasz alarm studyjny, za chwilę wejdzie tak zwany robot śliwka, który pomarszczy się i niestety uschnie, zanim nas uderzy.
1: Tak, mniejsza, ale nie jest to robot obiwok.
0: Moi drodzy, oczywiście nie. Moi drodzy, wróćmy do przepisów kulinarnych na jesień. Więc pierwszy przepis to jest najprostszy, wydaje mi się, zupa z deszczu. Oczywiście jesień to jest taka pora, kiedy mnóstwo tego deszczu natura nam daje i ten deszcz możemy właśnie w celach kulinarnych wykorzystać. I są tutaj dwie wersje tej zupy z deszczu. Wersja dla leniwych i wersja dla pracowitych. Wersja dla pracowitych polega na tym, że wychodzimy z garnuszkiem na zewnątrz i co? No każdą kropelkę, która spada z nieba w obrębie kilkuset metrów kwadratowych musimy złapać. No wymaga to troszeczkę nabiegania się, ale za to potem, jak już z całego opadu tego deszczu nazbieramy, a może nam się zbierać całkiem tego sporo, będziemy na tyle głodni, że cokolwiek w tym garnku będzie nam smakować. Więc w to, że tak powiem, nie będę się wdawał głębiej. Natomiast druga, również ciekawa wersja zupy z deszczu, to jest taka, że po prostu kładziemy się na deszczu, otwieramy paszczę, nabiera się nam deszczu do niej, przy okazji trochę liści, przy okazji troszeczkę tego wszystkiego zgromadzonego
1: w powietrzu. No po prostu zwykłych wydzielin miejskich.
0: Tak, wydzielin miejskich.
1: Smary, oleje, dwutlenek siarki, tlenek azotu.
0: Tak, oczywiście. Przy okazji jeszcze troszeczkę drobnoustrojów. Jakiś ptak nam się trafi martwy, przelatujący akurat po mieście mnóstwo ich ostatnio.
1: Tak, to ta dzieciarnia rzuca sobie, ci osiedlowi ziomale rzucają sobie z jednego osiedla na drugie martwe ptaki ze swoich wyciągnięte lodówek mamą podwędzone.
0: Tak, oczywiście, to jest taka nowa moda. Kiedyś, jak oglądaliście archiwalne uczniowskie filmy typu Szatan z szóstej klasy,
1: to... Czy też Boruta z klasy pierwszej.
0: No. To, tak, przygody wesołego diabła. Moi drodzy, o czym mówiłem? Aha, mówiłem o tym, że...
1: No, ziomale stary.
0: Tak, w szkole jak kiedyś rzucało się samolociki
1: Elo
0: z papieru, to teraz rzuca się takie prawdziwe właśnie ptaki. które wystarczy wystawić rękę przez okno szkolne i takiego gołąbia możemy złapać. I to bardzo dobrze, ponieważ co ma zanieczyszczać to, co pod nim pomnik patrona szkoły. Lepiej takiego gołąbia, że tak się wyrażę, złapać, rzucić nim w nauczyciela albo...
2: Ale teraz nawołujesz do postaw aspołecznych, a przecież nasza audycja jest prospołeczna.
0: Nie, no mówię o tym, jakie są nowe tendencje
2: realia,
0: społeczne.
2: Realia, no dobrze.
0: Nie mówię, że je popieram, po prostu nazywam rzeczy po imieniu. Gutek.
2: Dziękuję, Heniu. Posłuchaj, sprawy w społeczeństwie mają się tak, iż coraz mniej ptaków jest u nas, coraz mniej ptaków przypada na jednego człowieka, pada na jednego człowieka. Nie wiem, czy szanowny mistrz Hitchcock, gdyby przyjechał do naszego kraju, mógłby nakręcić swoje dzieło, horror ptaki.
0: Musiałby statystów zatrudnić.
2: Tak, albo umówić się z tymi ziomalami, którzy by na potęgę, na dany sygnał zaczęli rzucać, podrzucać wszystkie swoje gołębie, niekoniecznie gołębie pokoju.
0: Tak, gołębie
1: Moi
0: kuchni
1: drodzy,
0: również. Kulinarne.
1: Inne inicjatywy społeczne, bo o tych już dosyć dużo powiedzieliśmy. Inne inicjatywy społeczne to na przykład dokonywanie bardzo dziwnych rzeczy ze swoimi telefonami komórkowymi, które już się użytkownikom znudziły, ponieważ nowe modele wychodzą co 3 dni i niedługo standardem będzie, iż nowy model telefonu komórkowego należy mieć co tydzień. No a ze starymi nie wiadomo co zrobić. Niektórzy próbowali z nich robić potrawy na jesień, nie bardzo się to udało. Niektórzy próbowali w nich zaszczepić cechy ludzkiej osobowości, pisząc odpowiednie małe programiki.
0: SMS-y.
1: I to już przyniosło pewne rezultaty. I tak na przykład na gdańskiej Zaspie telefon komórkowy zaatakował psa właściciela, ponieważ poczuł się zazdrosny. Na Morenie telefon zaczął wysyłać do samego siebie SMS-y o bardzo dezorientującej treści, a telefon na sopockim osiedlu Mickiewicza po prostu zdezorientował się.
0: No, moi drodzy, tutaj wcale nie jest to takie wesołe i śmieszne, jakby się mogło wydawać. Nie wiem, czy drogi kolego, słyszałeś o makabrycznym odkryciu gdzieś pod Orunią masowego grobu Tamagotchi.
1: Tak,
0: podobno bandy, gangi telefonów komórkowych starych modeli już krążą po osiedlach, należy ich wystrzegać, a przede wszystkim drobne sprzęty elektroniczne, takie jak zegarki, walkmany.
2: Te wszystkie zapomniane, bytujące po szufladach naszych, łącznie ze starymi kartami sieciowymi, niepotrzebnymi już nikomu, łącznie z modemami.
0: Nie, te stare, myślę, że one przyłączają się w swojej walce do telefonów komórkowych, natomiast one są głównie te zamieszki wywoływane przez te sfrustrowane modele, którym nie podoba się właśnie nowy sprzęt. I tutaj najbardziej właśnie są najnowsze komórki z aparatami fotograficznymi, megapikselowymi, zagrożone. No nie mówiąc już o palmtopach, tudzież innych takich wynalazkach, jak na przykład przenośne odtwarzacze MP3.
2: Och, zgrozo, no to one rzeczywiście jak ta papuszka falista wśród wróbli. Tak, ale wróćmy do tego masowego grobu Tamagotchi, bo to rzeczywiście jest dość makabryczne odkrycie. Ono jeszcze nie obiegło mediów, ponieważ to media obiegły to wydarzenie szerokim łukiem.
0: Trzy razy okrążyły. To było takie nowe medialne. I to znowu...
2: Nikt nie chce się tym zająć, ponieważ nikt tak naprawdę do końca nie rozumie tej sytuacji.
0: Oczywiście nikt jeszcze nie słuchał tej audycji, ponieważ jest ona na żywo.
2: Tak, my jako pierwsi podajemy wam otwarcie, o co w tym wszystkim chodzi. Moi drodzy, otóż jakieś 16 metrów pod powierzchnią ziemi na gdańskiej Oruni odnaleziono około 3 miliardów jajek Tamagotchi. Niektóre z nich były porozbijane.
0: Niektóre z nich były uprowadzone z Ukrainy.
2: Niektóre z nich były ugotowane na twardo.
0: Niektóre z nich były brutalnie wykorzystane.
2: Niektóre...
0: Próbowano podobno wysłać do nich SMS-a, jak również zmienić oprogramowanie typowe dla telefonu komórkowego. No straszne rzeczy, moi drodzy, naprawdę serce się kraje.
2: Serce się kraje, jak również krajają się serduszka tych malutkich cybernetycznych stworzonek, których dusze latają pomiędzy nami w postaci promieniowania elektromagnetycznego i są raz tutaj, raz tam miliardy cybernetycznych stworzonek, których byty sami stworzyliśmy my, ludzie, a dokładnie ci źli Japończycy w laboratoriach i w wielkich fabrykach, bezmyślnie kreując i nie wiedzą, co się z nimi dalej stanie. One oczywiście, ich żywot był krótki i teraz one latają wśród nas i tak naprawdę nie wiadomo, w jaki sposób mogą wpłynąć na nasze życie, ale no, wiemy, że ich wpływ może być przemożny.
0: Oczywiście, natomiast co zrobić, żeby zapobiec takim dalszym tragediom? No oczywiście wyjmijcie z szuflady swoją starą komórkę, jeżeli jeszcze nie uciekła, przytulcie ją do siebie, przełóżcie swoją kartę SIM do niej, podłączcie do ładowarki od czasu do czasu, zagrajcie w starego węża, jeszcze tego bez tych nowych ścian i potwornej prędkości. Naprawdę warto zadbać o starych przyjaciół. I wszystkim starym przyjaciołom, jak również...
2: Nowym przyjaciołom.
0: Jak również...
2: Przyjaciołom wesołego jabła.
0: Tak, jak
2: jabłoko. Partia zdelegalizowana.
0: Jak również wszystkim bezdomnym, którzy wylądowali na innej planecie, dedykujemy następną piosenkę.

0: Drodzy, mamy nadzieję, że nas słyszycie. Mamy nadzieję, że no cóż, jakoś wybrnęliśmy z tej no, dosyć krępującej sytuacji. No,
1: sytuacja ale... spadła na nas jak ten grom kosmiczny, o którym wcześniej mówiliśmy.
0: Grom ale... kosmiczny.
1: Tak, moi drodzy, słyszycie nas. Tak nam się wydaje. To są dosyć nieprzewidziane tutaj techniczne zagwozdki, szczególnie kiedy zaczyna się zadzierać z tą techniką, to ona wtedy daje o sobie znać. Wszystko zależy od tego i wszystko zależy od tego kosmicznego widzimisię. No ale w ciągu 4 minut i 6 sekund zdołaliśmy postawić studio z powrotem na nogi. Bardzo się z tego cieszymy, ale zupełnie zostaliśmy wytrąceni z tak zwanego rytmu i nie wiemy teraz, co tu do was w ogóle mówić.
0: Możemy wam zaprezentować kolejny, dużo przyjemniejszy utwór muzyczny, chociaż oczywiście ta przyjemność
1: jest... O gustach się nie dyskutuje, o gusłach się dyskutuje.
0: Tak, o gusłach. Możemy podyskutować o gusłach.
1: Dobrze, podyskutujmy o gusłach. Już dziad Mickiewicza przewidział, iż jego wnuk będzie pisał o rzeczach, o których ten właśnie dziad nie miał pojęcia. W związku z tym dziad
0: postanowił... rozmnożył się, zreplikował się, sklonował, były dwa dziady i Mickiewicz, dziesięciem będąc, wziął
1: zaczął liczyć
0: nóż,
1: tych
0: o którym mówiliśmy na początku samym audycji.
1: Ale zaczął liczyć swoich dziadków i nie do końca wiedział tak naprawdę, który jest który i który był pierwszy, który był drugi. Potem zaczął mu się dwoić, troić w oczach i już tych dziadów miał przed oczyma, przed sobą bardzo wielu.
0: Cały chór.
1: Próbował to jakoś uporządkować.
0: No w każdym razie...
1: Jakoś się oswoić z tą myślą, z tą traumą z dzieciństwa i dlatego wtedy... Już jako dorosły młodzieniec, rosły młodzieniec, zaczął pisywać dziady. Zaczynając od numeru 16, który spalił, potem był numer 42, dziady 42, zjedzony
0: tak
1: przez niego
0: było.
1: Bardzo szybko.
0: Bo było tak, że on wyszedł z nożem na jesień, tak jak my dzisiaj rano polecaliśmy wam. Wyszedł z nożem, zaczął tym nożem raz, w drugi, w trzeci dziad machać. No i tak powstały część druga, część pierwsza dziada i kompilując te części z każdego dziada wyszły, no wszyscy wiemy co, wszyscy tego uczyliśmy się na lekcjach w liceum. Proszę bardzo, Pawełku, może wyrecytujesz.
1: Dziady, część 7a, ustęp 16, latryna 3, werset 88b. Guślarz wyszedł przed tłum i zamachał swą niby nóżką. Gdzieżeś, dziecięciu, pozbyło się balastu swego młodzieńczego niebytu? Jam ci krzyżak, jam ci on, jam ci wykopię sto. Posyp tu ziółkiem, rozpal ogień, niech zleci się dusza rosomaka. I w ten czas pojawia się za morzem ten, kto wynajął naprzód gnaka. To Niemiec, chytry, podły krzyżak, co przyszedł z nożem do dziecięcia, by je wynaturzyć za życia i by dokonać swego cięcia.
2: Cięcia dokonał trzema zgrubieniami.
1: Trzema ostrzy.
2: Trzema ostrzy zgrubieniami, co mu w genetach zapodała pani z jeziora i pani ze stawu i pani z ostatniego posiedu konklawu. I ten krzyżak pająka z Brazałska, z jak litewską chrztę przejmąwszy, zamachnął się na polityckę i wziął w rękę oręż, taki śródgraniasty, śródczteropalczasty.
1: A widzisz ten pański krzyż? A kysz, a mysz, skok wzwyż.

0: Musimy wam zdradzić pewną tajemnicę, drodzy słuchacze.
1: Słuchacie audycji Szczury Eteru, dzisiaj w wydaniu rozpadowym, a w niej dwóch szczurzych bytów. Mateusz Kraszewski, Paweł Piechowicz, zapraszamy jeszcze na ponad pół godziny tej audycji. Mam nadzieję, że wytrzymacie z nami, niezależnie od rozwoju wypadków.
0: Kolego szczurze, przerwałeś mi zdradzenie słuchaczom tej pewnej tajemnicy.
1: Zdradzaj.
0: Tajemnica jest prawdziwą tajemnicą, nie taką, wiesz, zapychaczą czasu. Zaraz ktoś do nas przyjdzie i weźmie klucze. I myślę, że w świetle tego, co wam powiedzieliśmy, należy zmienić politykę tutaj w studiu. Musimy wziąć się za siebie. A wziąć się za siebie to oczyścić swoje umysły. A oczyścić swoje umysły to oczyścić także ciało. I tutaj mamy nowy temat, o którym będziemy wam mówić.
1: Zgrabnie przeniosłeś akcenty.
0: Jak zawsze.
1: Na nowy nasz wątek tematyczny. Moi drodzy, no mówiliśmy dużo o sprzętach różnych elektronicznych. Wiadomo, nowoczesność wkracza pod strzechy, pod dachówkę niekoniecznie, pod blachodachówkę to już zupełnie jest abstrakcyjna i daleka przyszłość.
0: I pod flachodachówkę również. Natomiast również między kafelki wchodzi i tutaj, moi drodzy, nowe sprzęty łazienkowe na długie zimowe miesiące, żeby nam się w łazienkach nie nudziło.
1: Jeżeli jesteś młodym adeptem designu, jeżeli jesteś młodym, raczkującym architektem wnętrz, jeżeli jesteś awangardowym twórcą nowych przestrzeni życiowych, to posłuchaj naszych rad, a na pewno milszym będzie twój świat.
0: Otóż to. No, moi drodzy, zacznijmy od pierwszego nowego sprzętu łazienkowego. To jest taki sprzęt dosyć uniwersalny, można go i spotkać w kuchni, i w łazience, tak zwany e-kran. E-kran, moi drodzy, jest to kran elektroniczny, innymi słowy, kran elektroniczny. Oczywiście możemy sobie zaprogramować ilość wody, jaką nam on wydzieli do kąpieli, do mycia zębów, do mycia czegokolwiek innego.
1: Ale to będzie również taka woda wirtualna.
0: Oczywiście, taka woda
1: zero-jedynkowa,
0: albo
1: strumień,
0: tak, albo
1: informacji.
0: Nie.
1: Strumień informacji, strumień danych. W takim strumieniu danych można się wymyć. Ekran będzie nam aplikował w zależności od naszych potrzeb odpowiedni strumień, odpowiednio rozproszony, ale zawsze będzie to jedno wielkie lanie wody internetowej.
0: Tak, moi drodzy, lanie wody internetowej, ktoś tego nie doświadczył, hehe. Tak, ekran, przeróżne funkcje, nie tylko mycie się w informacjach, także strumień informacji tu możemy się podłączyć do miałem na myśli słowo, które zgubiłem.
1: No oczywiście.
0: Czyli
1: jeszcze
0: do serwisu informacyjnego, jak również radia SAR i słuchać szczurów eteru
1: namiętnie
0: i non-stop. Tu już podpisaliśmy kontrakt z pierwszą firmą produkującą e-krany. Taki ekran ma właśnie licencję na 24 godziny nadawanie naszej audycji podprogowo, dlatego
1: uważajcie, co wam będzie wciekało pod próg łazienki.
0: Tak.
1: Oczywiście taki ekran będzie służył politykom, będzie można nabrać wody w usta, wody pełnej informacji, ale to będzie zawsze tylko i wyłącznie woda, więc wodoleństwo domena, wiadomo, on im pomoże. No a poza tym, no, ekran zawsze można zdzielić złodzieja, nie wiem, wyrwawszy go najpierw ze ściany.
0: Mhm. No, jakie jeszcze sprzęty nowe mamy?
1: Ach, różne. Będzie na przykład można zanurzyć się w wannie niebytu.
0: A to ciekawe.
1: Tak, uprzednio ją kupując i instalując w łazience, wanna niebytu, opracowywana w okarium na helu.
0: Testowana przez wszystkie foki po kolei.
1: Znaczy opracowywana przez foki, testowana na kadrze Uniwersytetu Gdańskiego.
0: Ach, to ciekawe.
1: Na tej dalekiej placówce
0: Który
1: różne
0: już nie ma,
1: rzeczy
0: rozumiem,
1: się
0: w związku
1: dzieją.
0: Z tą wanną.
1: Kadro oczywiście jest, znaczy bardzo szybko się zmienia.
0: To co w takim razie popadło w niebyt.
1: Tak. No, ale to będzie bardzo ciekawy, jakby bardzo ciekawy sprzęt, który każdy zwykły śmiertelnik będzie mógł nabyć i zainstalować w swojej łazience, a wtedy dopiero będzie mógł sprawdzić, że rzeczywiście jest śmiertelnikiem.
0: Moi drodzy, sytuacja rozwinęła się w studiu, tak tutaj abstrahując od głównego wątku, ktoś przyszedł wziąć klucze. Moi drodzy, cóż, tak, no...

0: Teraz w związku z rozkwitem technologii również na prostą umywalkę należy spojrzeć inaczej. Umywalka, no cóż, umywalka, teraz nowe znaczenie, czyli walka umysłów. Umywalka, nowe elektroniczne umywalki, one będą wyposażone w rdzeń komputerów szachowych, między innymi komputera, który w 1994 roku wygrał z Anatolijem Karpowem.
1: No i oczywiście tego komputera Deep Blue, który w 1997 roku wygrał z Gary Kasparowem.
0: Oczywiście, te wszystkie...
1: Deep Blue, wielki błękit, tam będą te foki sobie pływać.
0: Mm-hmm, tak, tak, tak. Te foki będą sobie tam pływać, natomiast my, jako użytkownicy tego, tej umywalki, będziemy walczyć na umysły z owym inteligentnym komputerem zawartym w niej. No, będzie to walka na różny sposób, na przykład gdzie jest mydło, albo jak zatkać korkiem spływ wody.
1: Tak, inny sprzęt łazienkowy, kafelek. Tak, znana rzecz, tak zdawałoby się trywialna i poznana, a okazuje się, że kafelek może zaistnieć w zupełnie nowym wydaniu. Będzie to kafelek, czyli oczywiście jeżeli poprzedniego dnia napijemy się zbyt dużo kawy, nie będziemy mogli zasnąć, będziemy mieli problemy z zaśnięciem i tutaj odsyłamy do filmu Jima Jarmusza, Kawa i papierosy. Bardzo traumatyczne stany, katatoniczne wręcz, może nadmiar kawy wprowadzić.
0: Aha, to ciekawe.
1: Tak?
0: Tak, no słucham.
1: No, no i nam wtedy z odsieczą przyjdzie nam kafelek, który wyleczy nas z tego kawowego stanu.
0: Oczywiście wzorem kawiarni internetowych nazwę kafelek również zyskają nowe apteki. W takiej aptece będzie można sobie usiąść, wypić kawkę i zażyć odpowiedni lek swój ulubiony. Oczywiście będzie to kawa tylko na receptę, którą można dostać od swojego lekarza rodzinnego. Jak również na receptę będą oczywiście... co jest tutaj informacją jakby pobocznie wydobywającą się.
1: Ciasteczka do tej kawy.
0: Tak, jak również wszystkie kawiarnie internetowe będą na receptę i tutaj będą recepty na konkretne strony.
1: Nie, nie, ponieważ... to będzie repecta. Repeceta. Czyli restart peceta, to co się w studiu zdarzyło kilka minut temu.
0: Ale zdradziłeś nasz sekret. Myślę, że potem należy się otrząsnąć.
1: No dobrze, dobrze, ale wspomnij jeszcze o tym najważniejszym sprzęcie łazienkowym, który sobie zostawiliśmy na końcu.
0: Nie wiem, o czym mówisz.
1: Ty, chodzi oczywiście o bidet semestralny.
0: Bidet semestralny. Całą teorię możecie do niego dorobić sobie sami. Natomiast my przechodzimy w tym momencie do ogrodu.

0: Dobrze, dosyć już tych rozważań o nowinkach technicznych. Myślę, że zdołaliśmy wam udowodnić, że tak naprawdę są to pseudonowinki techniczne, iż tak naprawdę nie wnoszą one nic a nic do naszego życia.
1: Skąd i te wszystkie posępny klimat twojej wypowiedzi?
0: Są powierzchowne. To nie jest posępny klimat, to jest prawda, którą ja pragnę słuchaczom objawić, żeby już nie zajmowali się dłużej ściąganiem nowych gier w jawie na komórki, a żeby zajęli się...
1: snem.
0: Nie tylko snem, zajęli się szczerą rozmową z osobami im bliskimi, wymianą myśli, wymianą poglądów.
1: Na nowe.
0: Na nowe. Wymianą kaloryferów.
1: Tak, mój drodzy.
0: W akademikach, jeżeli wasz pokój już tego wymaga, wymianą okien na nowe, stolarka okienna.

0: tej audycji. Jeżeli ktoś takiej muzyki nie słucha, bardzo często może popaść w chłód emocjonalny i takim chłodem razić na lewo i prawo.
1: Oczywiście. Może wystąpić również naturalnie porażenie słoneczne, natomiast w takich dawkach, w jakich wam to wszystko serwujemy, nie grozi to.
0: No ale słońce jakby w pierwszym rzędzie odgrywa tą bardzo pozytywną funkcję.
1: Jak również słonice.
0: Słonice odgrywa jeszcze bardziej pozytywną funkcję, szczególnie przedzierając nowe trakty przez Park Oliwski, tutaj właśnie z Oliwskim Zoo. Została podpisana umowa, dyrektor Targowski zgodził się użyczyć słonice, aby wytyczyły nowy przebieg ulicy Słowackiego. One już gnane własnym instynktem weszły w las, a że były to słonice odpowiednio przystosowane do powalania drzew, to już zagłębiły się bardzo szybko w tym lesie, no i wiedzione tylko i wyłącznie swoim instynktem gdzieś tam buszują i wyznaczają nowy przebieg ulicy.
1: No, ale oczywiście warunkiem ze strony słonic było w tym kontrakcie to, że nazwa ulicy ze Słowackiego zostanie zmieniona na Słoniackiego.
0: To tak, to jeżeli chodzi o ulicę Słowackiego, a ulicę Spacerową, no będzie to ulica po prostu galopowa, jeżeli można mówić o słonim galopie.
1: No albo inne...
0: Inne mutacje tego
1: inne
0: słowa.
1: Inne mutacje tego słowa. Myślę, że tutaj odpowiedni eksperci wypowiedzą się, słoniowi eksperci oczywiście w tej kwestii. Same słonie oczywiście głosu nie mają, stają się powoli rybami, ich trąby wynurzają się z wody.
0: Ich trąby. Nowy zespół na polskiej scenie muzycznej.
1: Ich trąby jerychońskie. Moi drodzy, nowy zespół. Tutaj Michał Śliwa. Wesoło. Pozdrawiamy wszystkich o nazwisku Śliwa, Michała i jego 100 braci. Natomiast... Przepraszam bardzo. O czym mówiliśmy?
0: Moi drodzy, audycja Szczury Eteru, a w audycji Szczury Eteru Mateusz Kraszewski i Paweł Piechowicz coraz bardziej gubiący się w tym, co mówią. Już to, co mówimy, jakby zupełnie tego nie kontrolujemy. Raczej to kontroluje nas. Powiedzieliśmy sobie, że jesteśmy szczurami, no i taki tego wynik, że w tym momencie tutaj moimi wąsikami dochodzę do wniosku, że zapędziłem siebie w kozi róg egzystencji.
1: W słoniową trąbę egzystencji, w szczurzy ogon egzystencji. Moi drodzy, egzystencja...

0: Szczury, szczury, hurra, hurra, hurra, szczury, szczury, hurra, hurra, hurra.
1: Moi drodzy, to był nowy dżingiel, dżingiel biologiczny, dżingiel na żywo wykonany.
2: Dżingiel szwingiel.
3: Moi drodzy, nasza audycja pod tytułem Szczur Eteru powoli zbliża się do, miejmy nadzieję, szczęśliwego finiszu. Miejmy nadzieję, że za chwilę już przekażemy wasze uszy we władczą moc.
1: Oczywiście mamy tę nadzieję, Pepa, ponieważ już rozkładamy się, nasze szczurze ciała, nasze futerko już odpada nam.
3: Wszystko się rozpada, ponieważ dzisiejsza audycja była rozpadowa.
1: Rozpadowa audycja. Odpady z naszej audycji będzie można nabyć w sklepie ze szczurzymi democjonaliami. Tak, w którym, drodzy, no właśnie sklepu, w którym mieście będzie można kupić pamiątki po nas.
3: Tak, będą to prowadzone... Widzicie, jaka rozpadowa audycja. Nie, chciałem powiedzieć, że te sklepy będą nakierowane głównie na odbiorców indywidualnych i będą poświęcone głównie szczurom bytującym w kanałach, więc pieczę nad tymi sklepami będzie sprawowała spółka Saur Neptun Gdańsk ze swoim ojcem opatrznościowym, byłym prezydentem miasta Gdańska, panem Jamrożem Andrzejem.
1: Nie mówiąc o prezydencie miasta Gdyni. Tak, moi drodzy.
3: Obecnym.
1: Oczywiście jego serdecznie pozdrawiamy. Natomiast to było, kolega powiedział, na co będą nakierowane te sklepy, natomiast lakierowane będą one na typowy, szarutki, szczurzy kolor. Oczywiście będzie jeden sklep, wyjątkowy albinos na biało z czerwonymi oczami, które zewsząd będą na was patrzeć.
3: Tak, tak właśnie będzie. Ja teraz właśnie sobie pomyślałem, a co by było, gdyby na przykład przygotować inną audycję właśnie z gościnnym udziałem Wojciecha Szczurka.
1: No, nie wiem, czy wiesz, ale nasz menedżer już się tym zajmuje i prowadzi rozmowy w tym kierunku. Jednakże, jeżeli będziecie chcieli kiedyś do nas do audycji zadzwonić, nie dzwońcie do pana Wojciecha Szy, tylko dzwońcie tutaj do nas, do Radia SAR i tak, zadajcie nam te wszystkie pytania, które chcielibyście panu prezydentowi zadać.
3: Pan prezydent Gdyni jest bardzo zabieganym człowiekiem. Myślę, że Kazimierz Kaczor również jest bardzo zabieganym człowiekiem.
1: Wszyscy, jak widzisz, którzy... Donald Tusk, jego brat opatrznościowy.
3: O, tak, tak, tak. No, my na szczęście mamy ten luksus, iż mamy ekstensywne, olbrzymie obszary wolnego czasu, który musimy jakoś zagospodarować. No i ta audycja jest jednym ze sposobów zagospodarowania.
1: Tak, moi drodzy, mniej więcej połowę naszego życia przeznaczamy na uczenie się tej audycji na pamięć, żeby potem wam ją tak zgrabnie wyrecytować.
3: Możliwie
1: co, jak
3: płynnie.
1: Widzicie, nie za bardzo nam się udaje zawsze, no ale robimy... No, robimy wszystko, żeby zadowolić was, drodzy słuchacze.
3: Tak, wasze zadowolenie jest dla nas rozkazem. Tak, no to cóż, myślę, że w tym momencie należy się pożegnać z tymi niedobitkami, które jeszcze wytrzymały do tej pory i nas słuchały.
1: Szczególnie jeszcze chciałbym pozdrowić naszego ujemnego słuchacza z Łodzi, ponieważ nasze statystyki
3: na prędce
1: przeprowadzone wykazały, że słuchaczy w Łodzi było minus jeden. Serdecznie pozdrawiamy. My mamy
3: Łódź
1: nadzieję,
3: tonie,
1: że wszystko jest w porządku.
3: Łódź
1: już
3: tonie.
1: Wyrównał się ten stan i wyszliście na zero.
3: Tak, a wszyscy inni, którzy są na plusie, albo którzy przeszli na nową erę, albo którzy
1: wszyscy
3: mają...
1: Wszyscy
3: idealiści. Albo wszyscy
1: jednym
3: ci,
1: słowem,
3: którzy...
1: sami swoi.
3: Albo wszyscy ci, którzy mają na policzku śladę po wielkiej...
1: Śladę.
3: Czerwoną łapu ten program dedykajes. Efekty się da, pesywikiery, pacha, twarek, wyżba.
1: Arbury, dawaj, szczuro, sedarak, dawaj, przyszła tygodara, 20-15, a sebere, wyrykośnyka, na pepe, porosztak, z dyrefy,
3: przydźwięko z ekwarase, typetyki, radio, sar, jeszcze słucha, Cies nie boku wede Litwino kurhe zeba.
1: Arbuzo kury się da. La la la.
3: Litwinos Słuchaczos, WDD Pepos, NDVDD Mateuszos Kraszewskis,
1: a co powiecie, Paralas, to wtedy Fodida, Pawlos Pewowiczos, Pierek Ewas, Tysidoci Kortydak.
3: EWGBWM, Serze Wilnus, Wilinius, Kebeti Pikofor, Kofor, Kofor.
1: Zabój tak, a już la la la.
3: Epatafa, poniedziałko z 20.15, z pa pa pa urfu.
1: La la la.

0: Chciałbym czarnego Rolls Royce'a. I want a black Rolls Royce.
1: I want a black Rolls Royce.
0: Proszę o dwa bilety pierwszej klasy do Honolulu. Two first class tickets to Honolulu, please.
2: Szczerze mówiąc.
0: Te brylanty są za małe. Three diamonds are too small.
2: Szczerze mówiąc, nie chce mi się koncertować, szczerze mówiąc.

Znowu po nocy wyścig samym sobą. Obudź te myśli, wróć do blogu. W końcu się wyśpi, może w końcu ona się przyśni. Jestem w domu, wchodzę pod prysznic. Spuszczam stąsów, możesz to wykpić. Kostki lodu sączą się w whisky. Te demony mnożą się wszystkim, ho. Miewam w głowie dosyć dziwne fobie, szczerze mówiąc. Żartem pił serio, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Spędzam życie ciągle swe wewnętrzne zwierzę szczując. Ale czas najwyższy spuścić je ze smyczy.

0: od tych dwóch chłopaków.
1: Znowu nocny maraton, nie chcę przestać, kompakt na lato. Ma być ASAP, trochę jak flako. Na tych wersach w drodze za kasą. Zmiana miejsca, koncert mam w Kato. Większość czerwca chodzę za pracą. Ból mnie nęka, biorę panadol. Chcę platyny z nową dekadą, ha? Nocny rajd, bardzo miła droga, szczerze mówiąc. Ale zapach spalin mało mi smakował, szczerze mówiąc. Jeśli spędzasz swoje życie, własne serce trując, czas najwyższy znaleźć antidotum, szczerze mówiąc. Nie wiem jak ty, mało ludzi

0: Dave Tufani took the sax solo.
1: I'm so in the mood.

0: Wydaje mi się, że jest to współczynnik wnikania fal w różnego rodzaju powierzchnie, ale do końca pewien nie jestem.
1: S.A.R.
2: Stowarzyszenie Artystów Ryzykantów.
1: S.A.R.Y.
0: Super, akurat
1: To chyba...
3: To jest to takie w kółeczku, takie, że to jest znak zastrzeżony.
1: S.A.R.
2: A pan nie wie? Studencka Agencja Radiowa.
4: Studencka Agencja Radiowa.

Wejdę trochę w słowa tej pani. Witam wszystkich radioodbiorników przed radiosłuchaczami. Pepo, Jarek Michalski z tej strony. Audycja wita się z wami przy dźwięk. Godzina 22.38, więc wypadałoby coś powiedzieć, dlatego teraz mówię. Witam wszystkich w drugi dzień wiosny. W urodziny mojego kumpla z pokoju, czyli Radka Czarnucha Radosławskiego. Z tej okazji dla niego ślemy dużo życzeń i dużo alkoholów, napojów wyskokowych raczej. Oczywiście wszystko z umiarem. Dzisiaj będzie na początku właśnie tak jak zaczęliśmy, czyli będzie wesoło, skocznie, przyjemnie. Później też będzie wesoło, skocznie, przyjemnie, bo cały czas świętujemy wiosnę, że nadeszła wiekopomna wiosna. I że Marzanna odleciała razem z wielkimi, szybkimi wiatrami, które przeszły nad Gdańskiem i okolicami w niedzielę i w sobotę. Wiały ponad 120 km na godzinę, więc Marzanna na pewno daleko już została sfrunięta stąd. A później to, co mówiłem, że później będą wesołe transy. Co tak sobie pomyślałem? O, teraz tak poważnie. Pomyślałem sobie, że w tej audycji bardzo rzadko i bardzo mało było transów. Więc w drugiej części audycji, po tych jakże skocznych, wesołych, seksownych chaosach, będą trans, psychodelik trans będzie. Będzie bardziej głęboko, bardziej mrocznie. A teraz zaczęliśmy od Masters at Work, stary kawałek, bo wyrwałem kawałki, które powstały przed 95 rokiem, w okolicach 90-95, dokładnie nie wiem kiedy on powstał, w każdym razie kiedyś tak grali. When You Touch Me, ona sama tak tam sobie śpiewa, dodatkowo dogaduje jeszcze, to teraz z racji tej, że zaraz ten kawałek się skończy, będzie też Master at Work, Beautiful People, śpiewany przez Barbarę Tucker. Tam Master at Work jak zwykle dodał swoje, zremiksował i wyszło coś takiego, co posłuchajcie za około 1 minut. Dobra, ja już kończę swoją gadkę na ten czas, na razie.

Znowu wracamy do studia pełnego niespodzianek, studia pełnego w remoncie. Z Barbarą dosyć brutalnie skończyliśmy, ale ona już zaczęła trochę za dużo mówić o tych pięknych ludziach. Ale teraz dalej kawałki Masters at Work, bardziej ich remiksy. Teraz taka grupa, zespół mi nieznana dokładnie, co to za historia tego zespołu jest, albo kto to był, ale wiem tylko tyle, że nazywa się Ken Lu. Moonshine tytuł utworu i zremiksowany został przez Masters at Work i też był na tej płytce, którą dorwałem, w której były kawałki stare zespołu Masters at Work. A skądinąd kawałek bardzo fajny.

i te bardzo, bardzo, bardzo fajne saksofony już niedługo dobiegną końca, dlatego ja tutaj wchodzę i powiem swoje 10 groszy. Tak ogólnie, no co, były urodziny, drugie urodziny Saru, było bardzo fajnie, w mechaniku się bawiliśmy, wy też pewnie byliście, a kto nie był, to pewnie był duchowo i nieduchowo. Ja tam byłem, swoje zrobiłem, powiedziałem, posłuchałem. No co można powiedzieć, było bardzo, bardzo miło, dużo osób przyszło, można było porozmawiać, powiedzieliście swoje żale, co byście chcieli jeszcze usłyszeć, co byście chcieli nie usłyszeć, co jest dobrze, co jest źle, my to weźmiemy pod uwagę. Bardzo fajnie się z wami gadało i wielkie dzięki, że przyjście. A teraz dalej gramy seksownie, a bo tak wiosna i w ogóle... Z tego powodu, że już wiosna, tak wszyscy tylko z jednym kojarzą, z Playboyem, z seksem. Użyję takiego, tak, seks, tak, tylko z tym. Wam się teraz kojarzy. Ja już widać po waszych twarzach, dlatego teraz druga grupa, która równie ciepło gra, jak to niektórzy mówią, ciepłe house'y, a niektórzy mówią trochę inaczej, Dimitri from Paris. Płyta przygotowana dla Playboya i na początek, bo to taka składanka, ale ja wybrałem tylko dla was najlepsze kawałki. No nie wszystkie są tak dobre jak niektóre z nich, Stadsonic, ale w remiksie jak zwykle, nie, bo kawałek jest dosyć stary, a w remiksie Dimitri from Paris brzmi całkiem inaczej i bardzo, bardzo fajnie.

Dobra, dobra, tutaj trochę małe zamieszanie. Okej. Czyli cały czas puszczamy piosenki, które są dla tych, którzy już poczuli wiosnę, tak zwane seksowne piosenki Playboya, bo to z płyty zespołu Dimitri, czy tam grupy DJ-skiej Dimitri from Paris, zrobione specjalnie dla Playboya. No i takie wiosenne piosenki lecą sobie, a my

0: 23:10, nadszedł czas, abyśmy przechodzili już do drugiej części artykułu dzisiejszego, ale takim przerywnikiem, jakby oddzielnikiem, grubą kreską będzie utwór DJ-a Patif. DJ Patif to taki koleś, albo ziomal, jakby to powiedzieli hip-hopowcy, ale od hip-hopu to my tutaj z daleka. W każdym razie człowiek z San Paulo, człowiek, który pomieszał drum and bassy z brazylijską sambą i tamtymi klimatami, wyszły mu całkiem fajny utwór. Kiedyś do niego wrócimy, pogramy, on dużo kombinował z DJ-em Marki, nawet płytę jakąś tam mieli, no ale jeszcze wcześniej jakiegoś dżingola zapuścimy.
1: Powinno mieć trochę z przodu, delikatnie z tyłu i ogólnie duży uśmiech.
2: Powinno być, wydaje mi się, takie studenckie, dla studentów, wiem.
3: Takie czerwone i z gałką.
4: No, ja na to tyle powiem.
5: Bez komentarza.
6: No, takie niepowtarzalne, a może, nie wiem, amatorskie, takie niezależne. O, niezależne, to jest dobre słowo.
3: Ale fajnie było, jakby miał pilocika.
4: Jakie radio? Co radio? Co to jest radio?
3: Studencka Agencja Radiowa.
7: Tu Studencka Agencja Radiowa.

To był DJ Patif, ten kawałek, to już z płyty Cool Steps. I kiedyś do niego wrócimy, kiedyś go zagramy, żeby nie było, że takie fajne kawałki przełaczamy, czy tam nie puszczamy, ale teraz nadeszła pora na trans, psychodelic trans. Zaczniemy od Halucinogena, postać kultowa, czy tam producent kultowy, czy twórca kultowy, który ukrywa się pod takim pseudonimem. Dokładnie to Simon Pozford, uważany za jednych z pionierów transu psychodelicznego. No, a my posłuchamy jednego kawałka. Gamma Goblins. Co prawda dopisany z dopiskiem GMS Remix. Cokolwiek to znaczy. No, ale końcowy efekt jest taki.

dobra, już się odnalazłem w tym wszystkim, czyli słuchamy transów, psychodelicznych transów. A ja tak pomyślałem, że warto by było puścić trochę czegoś, czego tutaj bardzo rzadko mniewamy. I ja mniewam też. A teraz to już do Aliena dosiada się Asterix i wychodzi takie coś. A cały czas słuchamy płyty Midnight Sun. Znaczy cały czas. To jest drugi kawałek. No i ostatni z tej płyty. 2001 rok. Jakby kogoś daty interesowały.

0: teraz czas na małe info. Kiedyś mówiłem, że będziemy mówić o imprezach, to wszystko jest w planach. Mówiłem, że w planach będzie też audycja o imprezach, tylko o imprezach. A teraz jej informacja imprezowa a propos imprezy, która odbędzie się jednego a propos innego. Dobra, nie będę już mówił a propos, żeby tutaj nie mylić wszystkim. Więc jeszcze raz, teraz informacja imprezowa. Impreza odbędzie się w Medyku. Impreza medykowa, ale tak naprawdę to będą trzecie urodziny Szpiega. Portal studentów trójmiejskich Szpieg obchodzi swoje trzecie urodziny. Z tej okazji życzymy mu 27 w Medyku wszystkich najlepszych serwerów i najszybszych serwerów. O, może raczej tak. Braku problemu z kocami, żebyście żebyście zawsze mieli czyste ubrania i koce. Dobra. A teraz 23:43. Przypominam, że adres www.sar.pg.pl to adres Radia SAR. A my wracamy do swoich psychodeli dziwnych. Ale wcześniej dżingiel.
1: Wydaje mi się, że jest to współczynnik wnikania fal w różnego rodzaju powierzchnie, ale do końca pewien nie jestem.
2: SAR.
3: Towarzyszenie Artystów Ryzykantów.
2: SAR.
1: Super, akurat
2: To chyba...
4: To jest to takie w kółeczku, takie, że to jest znak zastrzeżony.
2: SAR.
3: A pan nie wie? Studencka Agencja Radiowa.
5: Agencja Radiowa.

każdego kiedyś musi przyjść pora i teraz przyszła pora na mnie, więc ja się z nią zabieram, ale to nie jest powód do smutku ani płaczu. Dowiedziałem się dzisiaj, że ten tydzień jest tygodniem na tak, ogólnie na tak, czyli trzy razy tak, czyli wszyscy chodzą weseli, uśmiechnięci i zawsze jest wszystko tak, czyli przygotujcie się, że cokolwiek spytacie dzisiaj się kogokolwiek, to zawsze odpowie wam tak, więc tak formułujecie pytania, żeby odpowiedział wam tak w sposób właściwy i akurat potrzebny. Dobra, 23.51, jeszcze tylko jeden kawałek transowy filmowany przez Stuntmana, a później już będzie następny Jarek ze swoimi dźwiękami innymi, a ten Jarek Pepo z wami się żegna, mówi wam wszystkim dobranoc, gorących, ciepłych snów bezdeszczowych. Na razie, hejka, trzymajcie się.

0: Powinno mieć trochę z przodu, delikatnie z tyłu, ogólnie duży uśmiech.
1: Powinno być, wydaje mi się, takie studenckie, dla studentów, wiesz, że nie wiem.
2: Takie czerwone i z gałką.
3: No, ja na to tyle powiem.
4: Bez komentarza.
5: No, takie niepowtarzalne, a może, nie wiem, amatorskie, takie niezależne. O, niezależne, to jest dobre słowo.
2: Ale fajnie by było, jakby miał pilocika.
1: Jakie radio? Co radio? Co to jest radio?
2: Studencka Agencja Radiowa.
6: Studencka Agencja Radiowa.

Absolutely.

0: Wosk? Wosk? Wosk? Wosk? Biodra kręcą się jak woski, przejmują salon.
1: Wosk? Wosk? Wosk? Wosk?
0: Biodra kręcą się jak wosk.
1: Wosk? Wosk? Wosk?